0: ubriaco. No, żywaj, śpiewaj, śpiewaj, robato.
1: Hej, gratkajo, eto samajo, a dostala, kajo.
0: Sam budziś pić kozoń, tylko mokra.
2: Sam, Kacierina, Kacierina, Kacierina.